sera mɔgɔ de la masin tɔgɔ la tɔgɔ kɛlɛ sanfɛ de digi tɔ tɔgɔraba jabakɔrɔba bɛ ni jamu bɛ ni tɔgɔla bolo jabakɔrɔ ja jamu sɔrɔ ni ma kɔ wulen kelen dɛ.